0: Waluo
1: mana gwenade ne nangamba ako enjala za mtwaro 18.
0: Enjala za ki?
1: Mtwaro 18.
0: Pamoje kama zamporogoma.
1: Zasiganjala.
0: Niba nyanga, atemba nyango bubi bubeke komo.
1: Sibubi tata. Just go in a kuno nyale for yo.
0: Olonga chali damozi tereza paka
1: wife. Kubanga radio na abachala musanga ali wano kajja. Waluzi nzwa sigira kajja.
2: Nga watu danga linga jatambula na akatereke.
1: Wano mbaguo ndi bano bawa no kuchumulo bebani.
2: Ba Sengo
1: David.
0: Oteka na faba ina nga wakunoga mulusu kuno siba kono.
2: Ya chali yoyo ina.
0: Yali.
1: Ina jali. Walo na abe jirita.
2: Tuamwe sibanga na efati.
0: Ancho okay. Soka dusa lana jirita mpola mpola nomela no kona kona ka ina no kachivira kono
1: ina no sivira kutine lukwata ensa genze chuka Christmas ngewe ya tuka anga osinga naba chara bali mkuocha bukoba nga amalo kocha haka kubabu njoba na akateka kumoka gwe tala nari ukato nyeza naisa kuchisige wano bwati
2: mlebe kwa mrebu
0: no teke mizigo mtuwe no isa mwe chuma nenga bochisa kusigiri yoti Mukane gunyoka nenga ino kwegendereza ne kitakuocha
2: abachala
0: Ostegged.
1: Ostegged. Mbali likensa we neruda neruda mbachayamba lila munda kumuduna sako sikari na gumira
0: abantu benda kuzino babu gayavu walibu nebenda baba naaza babu ozanga motoka ukuba naazango walibu onanabu mobili gajeziri nankani saluni gaba naaza abantu
2: ziri ruda we
0: nomu zango walinga babu mkuta babu nabida biyo kukumitimba gano
1: batu wano ya sen
2: CAI
1: yoyo na mungo kwe makukalu ubilizi
3: Radio Budu, Radio Yomtu Abuja.